0: hit-ul Kiss Old.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Największy dance hit. Usłuchaj czasu.
1: Dance hit.
0: Radio City.